0: po mieście psi tora chronia, wydolmo na miraż to. Pokrywo ciapto miasto, gdzie olone kategorą. Ja ti girevo na mealo, gdzie po se chokoli się do. Ja ti me harases, czajeres, si krino ti epithimo.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρε.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνε.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.